0: wogutasha inshuti
1: wa mwanya wogutasha abagenzi
0: mukabatahiriza kuri radio agakiza
1: kwisoko y'ukuri
0: mukabatasha iminsi yose kuva isaha 11 gushika isaha 12 z'umugoroba.